0: Neat FM Neo! Neat!
1: Ye mamu akwaba aiko nana brebre obrempon okatechi tsinase oba